0: Zdążycie już jeden prelep dani przed nami.
1: Vama koji ste danas venčate, želimo sve.
2: Zaljubljene, imamo.